Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jeno Etsene ni mani frani no osaba se sign I want to be a from me. Nani pani bi hunu no omaka se ah enya kwa we no na nani afra no